0: Tequila!
1: Marito!
2: Moderni dziewczę, gdyż chłopcy spatrzy, wypada jak klam, do cyrkusu patrzy. Różową westu, a modrý oči, na dyskotece kolem se točí. I u ten je báječný.